0: nasze zawody się tamburasze u tom somboru. Oto doba nasze znasze zawody się
1: bastrymasze
0: u tom somboru. Aj nie będę tako, aj sam.